Ponoć jest dan, z dany mi sanja. Ma sutra se javi, i u glavu tornado.